0: Bejo mezu likoni tinji la zamji tingor chijur mezu shongze lanse khaba ondong jeje gajumni mezu likon lan dewa nong
1: kaide nie ko do mezu la chu chu ge nie kan ne yu ba tong ci du tu do khaba ondang gu chu jeje gu jeni zhe chen ban dewa nong